0: vama se ja sumim fan. Gi sakam novi, gi sakam i stari. Ova je nivni sveta, ja sum nivno, dete lagi. Daj mi lagi, lagi. Sitni lagi, lagi. Golemi lagi, bezopasni lagi. Dobronamerni lagi i opravdani lagi.
1: Daj.
0: Daj mi lagi. La la la lagi.